0: So ni mbiwa tidi ya soda dambo onko kwe.
1: Okay.
0: Onko no misa se uchali, ade na nansi mifrewa unka sana huni ade, mipese miti ati. So okuhunu physically, ana one on one, in person, na obisano, na osi shini ho, na leta se ofeno